mar kuindin wego legi bugo lego donge ni wie ningo kuindin kyodo kwani panwa.